you. Va! Rakaparasu! Masakaparasu! Rapaparasu! Masakaparasu! Laparasu! Baluatalasu! Baluatalasu! Baluatalasu! Rakaparasu! Masakaparasu! Makuaparasu! Rakaparasu! Rakaparasu! Rakaparasu! Makapakatos! Masakaparasu!

moja ne petwo yesu moja ne fa petwo yesu moja ne fa petwo fa petwo fa petwo fa petwo tumi wo yesu moja imu ahwo de wo yesu moja imu tumi wo yesu moja imu